niestety na wianowera. Plastik budyra, przysady są puste na wianowera. Nie płacić budyra, oczekujmy, nie wierzę, że ktoś zdoja do presji próbu, przysady są puste na wianowera. Kaparat, presji, ten kapak, Atroca, Simplite, Navelovera, Viva, Univor, Cidade.